0: Nowe pytanie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Czerny Himmel Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

zostań. Kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

lost time. Nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W najbliższą sobotę klub parlamentarny rządzącej partii Tisza rozpatrzy 3 kandydatury na stanowisko prezydenta. Aby objąć funkcję głowy państwa, wybrany kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej 1/5 posłów w tajnym głosowaniu większością 2/3 parlamentu. Do czasu wyłonienia nowego lidera obowiązki tymczasowo pełni przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthofer. Z kolei sytuacja na Ukrainie uległa pogorszeniu według doniesień magazynu The Atlantic, mimo wcześniejszych sukcesów militarnych i technologicznych kraju. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odmówił zwiększenia dostaw systemów Patriot dla ukraińskich sił zbrojnych oraz wycofał się z wcześniejszej deklaracji umożliwiającej ukraińskim firmom samodzielną produkcję tych systemów. Sytuację komplikują problemy z wykorzystywaniem systemu Starlink na terytorium Rosji, a dymisja Michała Fedorowa wywołała falę protestów w Kijowie. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie występuje zróżnicowana aura Antont. W Gdańsku i Krakowie pada deszcz, natomiast w Suwałkach opady są intensywne. W Warszawie oraz we Wrocławiu odnotowujemy lekki deszcz. Z kolei w Szczecinie i Poznaniu panuje sucha pogoda. Temperatura w poszczególnych regionach waha się od 12 do 16 stopni Celsjusza, a średnie ciśnienie wynosi 1022 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

minęła szósta, moje Radio 24. Jeśli nas słuchasz, to znaczy, że miałeś powód. Prawdopodobnie obowiązki, praca, a może poranny sobotni jogging. W każdym razie, czego nie planujecie, niech moje Radio 24 brzmi w waszych słuchawkach. Ja zostaję z wami do godziny 10, nie do 20, do 10. Maciej Chorzowski, zapraszam.

A może by ten cały poranny pośpiech na chwilę odpuścić? Tak przez moment nigdzie się nie spieszyć? W sumie warto, bo to bardzo zdrowe dla głowy, a o głowę warto dbać.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku węzeł Nowy Marzy, węzeł Warlubie w kierunku Gdańska, trwa remont jezdni. Ruch odbywa się drugą jezdnią. W stronę Łodzi są dwa pasy, a w kierunku Gdańska tylko jeden. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Kamysznica, Zwardoń, ze względu na zamknięcie tuneli na granicy z Słowacją, obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o masie powyżej 7,5 tony. Na drodze krajowej Duka 27 w miejscowości Przewóz, ze względu na kontrolę graniczną, nastąpiło zwężenie jezdni. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Niektóre z najgorętszych trendów w social mediach mogą wydawać się dziwne. Kobiety i ich psy w rolkach, które biją rekordy wyświetleń, przyciągają uwagę nie tylko urodą pupili, ale także subtelnym przekazem o sile, granicach i kontroli. Choć na pierwszy rzut oka to zabawa, to pod spodem może kryć się mocny społeczny komentarz, a każde kliknięcie, no cóż, pokazuje pewien rodzaj relacji, który według naukowców kobiety chciałyby wytworzyć, nie tylko z czworonogami. A bo ja wiem, a nie można by tak standardowo, jak zawsze, pies zrozumie, to może i mężczyzna zrozumie. To jest moje Radio 24.

wsadzę trochę kij w mrowisko i zadam pytanie. Co najpierw? Najpierw do miski płatki, czy najpierw do miski mleko? Czy może naraz i do tego synchroniczne? A co zrobić, kiedy takie mleko jest kwaśne? Albo to nie mleko, tylko kefir. Czy w ogóle płatki z kefirem to jest dobry pomysł? Zachęcam do podzielenia się waszą jakże istotną poranną opinią na naszym...

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty INGW dla Polski wskazują na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Kent Kune. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 12 stopni Celsjusza. Przy tym w Gdańsku występuje opad, natomiast w Szczecinie jest sucho. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzu, temperatura wynosi 15 stopni. Warszawa mierzy 16 stopni przy lekkim deszczu i umiarkowanym wietrze. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowano temperatury od 14 do 16 stopni Celsjusza. W Suwałkach występuje intensywny opad przy temperaturze 14 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskale.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Najbliższą sobotę klub parlamentarny rządzącej partii Tisza rozpatrzy trzy kandydatury na urząd prezydenta. Aby zostać nowym głową państwa, wybrany kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej 1/5 posłów w tajnym głosowaniu przeprowadzonym większością 2/3 parlamentu. Do czasu powołania nowego prezydenta obowiązki tymczasowo sprawuje przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthofer-Inn. W innych wiadomościach, według doniesień z serwisu The Atlantic, sytuacja na Ukrainie uległa pogorszeniu po serii niekorzystnych wydarzeń mimo dotychczasowych sukcesów militarno-technologicznych Panther. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odmówił zwiększenia dostaw systemów Patriot dla Ukrainy oraz wycofał się z wcześniejszej obietnicy umożliwienia ukraińskim firmom produkcji tych systemów. Ukraina napotkała również trudności techniczne związane z wykorzystaniem systemu Starlink na terytorium Rosji, a dodatkowo w Kijowie wybuchły protesty po dymisji Michała Fedorowa. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne pomiary wskazują na zróżnicowane warunki w całym kraju. Na północy w Gdańsku temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza przy opadach i umiarkowanym wietrze, natomiast w Szczecinie i Gorzowie jest sucho. W centralnej części Polski w Poznaniu odnotowano 14 stopni, a w Warszawie 15 stopni przy lekkim deszczu. Na południu w Krakowie temperatura sięga 17 stopni Celsjusza, podczas gdy we Wrocławiu i Rzeszowie towarzyszy nam lekki deszcz mgły. W Suwałkach występuje intensywny opad przy temperaturze 14 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

7 rano, sobota, może pora na śniadanie. Jak tam weekendowe plany u was? Będziemy wycieczkować, czy też raczej kanapować i Netflixować? Podzielcie się na naszym profilu na Facebooku.

Która to już drzemka u was na budziku? A nie lepiej tak po prostu podnieść się i nie wciskać 5 minut, bo nam się z tego zrobi 45 minut, których oczywiście później nam zabraknie. To poranny program Moje Radio 20.

Czas na radiowe raporty drogowe. Na drodze ekspresowej S7 na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta występują miejscowe zwężenia pasa ruchu w kierunkach Gdańska oraz Szczecina. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Wschód zamknięty jest MOP Zamiechów oraz wyłączony pas wyjazdu i wjazdu po lewej stronie. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Wstajesz rano, otwierasz szafkę, a tam chleba nie ma, bułek nie ma, właściwie to nic nie ma i trzeba kombinować. Niektórzy, wiem to na przykład po swoim bracie i jego żonie, potrafią sobie prawie chleb zrobić sami zupełnie z niczego. Macie jakieś śniadaniowe patenty ratunkowe? Zapraszam na radiowego Facebooka, Moje Radio 24.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty dla Polski wskazują na zróżnicowane warunki w różnych regionach kraju. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza przy opadach i umiarkowanym wietrze. W Szczecinie oraz Poznaniu jest sucho, a termometry wskazują odpowiednio 13 i 14 stopni. Stolica Polski, Warszawa, mierzy się w 15 stopniach przy lekkim deszczu. Na południu kraju, w Krakowie, temperatura osiągnęła 17 stopni Celsjusza, natomiast we Wrocławiu odnotowujemy 13 stopni przy lekkich opadach. W Suwałkach występuje intensywny deszcz przy temperaturze 14 stopni, a w Rzeszowie lekki deszcz i 14 stopni Celsjusza pęci. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
2: Reklama.
6: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
7: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
8: Chodził tyle lat, a spadł.
2: Rok, godzina.
9: Mój

0: Rock. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama. Służby ukraińskie informują o tragicznych skutkach rosyjskich ataków powietrznych na Kijów i jego przedmieścia Pau. Zginęły 3 osoby, w tym dziecko, a kilka osób zostało rannych. W nocy odłamki uszkodziły domy, budynki gospodarcze oraz samochody w aglomeracji kijowskiej. W stolicy Ukrainy i kilku obwodach dwukrotnie ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskich rakiet balistycznych Gentium. Na Węgrzech w najbliższą sobotę klub parlamentarny rządzącej partii Tisza rozpatrzy 3 kandydatury na stanowisko prezydenta kraju. Kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej 1/5 posłów, a wybór odbędzie się w tajnym głosowaniu większością 2/3 parlamentu. Obecnie obowiązki głowy państwa tymczasowo pełni przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthofer. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 13 stopni Celsjusza i opady deszczu. Natomiast w Szczecinie jest sucho przy temperaturze 14 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda z temperaturą 15 stopni Celsjusza. W Warszawie temperatura wynosi 17 stopni przy lekkim deszczu kółton. Południowa część Polski to Kraków i Wrocław, gdzie temperatury wynoszą odpowiednio 17 i 14 stopni Celsjusza przy opadach. Na wschodzie w Suwałkach występuje intensywny deszcz przy 15 stopniach, a w Rzeszowie lekki deszcz przy tej samej temperaturze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Tu moje Radio 24. Minęła godzina 8, a ty w sobotę słuchasz podwójnego espresso. Zapraszam do 10.

Ci, którzy mają do pracy samochodem, nie wiem, 5, 10, 15, 20 minut, pewnie tego nie czują, ale prawdą jest, że aura, słońce, deszcz czy mgła bardzo wpływa na to, jak się nam jedzie. Albo bardziej na śpiąco, albo bardziej dynamicznie, albo mniej nam przeszkadzają inni kierowcy, albo trochę bardziej też tak macie. Ja sporo jeżdżę i powiem wam, że tak niestety mam. Słońce albo jego brak zdecydowanie wpływa na samopoczucie. Samopoczucie poprawia zawsze dobra muzyka. I o taką się staram. W moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 między węzłem Budziszów a węzłem Kostomłoty w kierunku Katowic trwa koszenie traw. Zajęty jest lewy pas ruchu, przejazd odbywa się pasem prawym. Na tej samej autostradzie, na odcinku między węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec w kierunku Jędrzechowic, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Uwaga, złodziej. Złodziej czasu. Jakoś tak się dzieje, że z samego rana sekundy płyną normalnie 2 razy szybciej niż po południu. Dlaczego tak jest, tego nie wie nikt, ale powiem, że pracują nad tym już amerykańscy naukowcy, więc na pewno coś wymyślą.

Tym, że nic tak nie poprawia humoru rano jak zapach świeżych bułek, wiedzą na pewno ci, którzy zarządzają sklepami, zwłaszcza tymi większymi. Sądzicie, że to przypadek, że piekarnia jest zawsze gdzieś na samym końcu takiego przybytku? Ja w przypadki nie wierzę. Cytując klasyka, przypadek? Nie sądzę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowujemy 13 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze i opadach, natomiast w Szczecinie jest 14 stopni i panuje sucha pogoda. W zachodniej części kraju – Panin. W Poznaniu oraz Gorzowie termometry wskazują 15 stopni Celsjusza. W stolicy, Warszawie, temperatura wynosi 17 stopni przy lekkim deszczu kontu. Na południu Polski, we Wrocławiu i Rzeszowie, odnotowujemy odpowiednio 14 i 15 stopni Celsjusza przy lekkich opadach. Natomiast w Krakowie jest 17 stopni i pada. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, panują intensywne opady przy temperaturze 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Służby ukraińskie informują o tragicznych skutkach rosyjskich ataków powietrznych na Kijów i jego przedmieścia Kharków. Zginęły 3 osoby, w tym dziecko, a kilka osób zostało rannych. W nocy odłamki uszkodziły domy, budynki gospodarcze oraz samochody w aglomeracji kijowskiej. W stolicy Ukrainy i kilku obwodach dwukrotnie ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskich rakiet balistycznych Gentium. Na Węgrzech w najbliższą sobotę klub parlamentarny rządzącej partii Tisza rozpatrzy 3 kandydatury na stanowisko prezydenta kraju. Kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej 1/5 posłów, a wybór odbędzie się w tajnym głosowaniu większością 2/3 parlamentu. Obecnie obowiązki głowy państwa tymczasowo pełni przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthofer. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1023 hektopaskali. Konto. Na północy i zachodzie Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie, odnotowujemy temperaturę 16 stopni Celsjusza przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W centrum kraju termometry wskazują na 16 do 18 stopni. W Warszawie występuje opad deszczu. Na południu oraz południowym wschodzie temperatury wahają się od 16 do 17 stopni Celsjusza, jednak w Krakowie i Rzeszowie utrzymują się opady. W Rzeszowie są one szczególnie intensywne. W Suwałkach temperatura wynosi obecnie 15 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze.
1: To jest Moje Radio 24.

Godzina po dziewiątej, moje Radio 24 w sobotę. Zapraszam serdecznie do takiego weekendowego relaksu. Sam się nie mogę doczekać i postaram się go wam muzycznie

Jadąc do pracy, fajnie mieć też pasażera. Nie mówię tutaj o żadnym car sharingu, takim oficjalnym, tylko normalnie. Ty sobie jedziesz, a pasażer coś tam mówi i wpływa na twój nastrój. Na ogół pozytywnie. No chyba, że pasażer ma 3 lata, nie chce iść do przedszkola i do tego się uparł, że ta niebieska bluzeczka to jednak na dzisiaj się absolutnie nie nadaje. Pozdrawiam wszystkich, którzy zaraz będą jechać z takimi właśnie pasażerami.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic, w kierunku Wrocławia, trwają prace przy obiekcie mostowym. Zajęty jest prawy pas ruchu. Na drodze ekspresowej z 19, na odcinku między węzłem Sokołów Małopolski Południe, a węzłem Jasionka, występuje zwężenie jezdni oraz zakaz wyprzedzania. Prędkość jest ograniczona do 70 km na godzinę na odcinkach prostych oraz do 60 km na godzinę w miejscach zmiany pasa ruchu, gdzie występuje sygnał świetlny. Na autostradzie A4 między węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec w kierunku Jędrzechowic prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę z uwagi na uszkodzenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

moje Radio 24. Wiecie, że dla wielu ludzi cisza jest dziś bardziej stresująca niż hałas. Niektórzy włączają telewizor nie po to, żeby coś oglądać, tylko żeby coś było. Muzyka w tle, podcast w tle, radio w tle. Cisza została uznana za coś podejrzanego. A przecież to w ciszy najczęściej słyszymy, co naprawdę myślimy. Wracamy jednak do dźwięków, które sami wybieracie.

Są takie piosenki w moje Radio 24, które ja po prostu uwielbiam i nastrajają mnie pozytywnie na cały nadchodzący dzień. Wy pewnie też takie macie, ale jest jedna taka, która mnie po prostu dobija. To jest moja ulubiona melodia ustawiona jako budzik. Po krótkiej chwili, kilku dniach, staje się najbardziej znienawidzonym utworem na świecie. Takich w moje Radio 24 raczej nie gramy.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza przy suchym niebie. W Poznaniu i Wrocławiu termometry wskazują na 16 oraz 17 stopni. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 15 stopni Celsjusza. Warunki są gorsze w południowej części kraju. W Krakowie oraz Rzeszowie występuje opad deszczu, przy czym w Rzeszowie pada on intensywnie. W Warszawie temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza i towarzyszą jej opady pięciu. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Służby ukraińskie informują o tragicznych skutkach rosyjskich ataków powietrznych na Kijów i jego przedmieścia, Paru. Zginęły 3 osoby, w tym dziecko, a kilka osób zostało rannych. W nocy odłamki uszkodziły domy, budynki gospodarcze oraz samochody w aglomeracji kijowskiej. W stolicy Ukrainy i kilku obwodach dwukrotnie ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskich rakiet balistycznych Gentium. Na Węgrzech w najbliższą sobotę klub parlamentarny rządzącej partii Tisza rozpatrzy 3 kandydatury na stanowisko prezydenta kraju. Kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej 1/5 posłów, a wybór odbędzie się w tajnym głosowaniu większością 2/3 parlamentu. Obecnie obowiązki głowy państwa tymczasowo pełni przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthofer. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury od 16 do 21 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda przy temperaturze około 18 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu, termometry wskazują 17 stopni. Na południu odnotowano wyższe wartości. We Wrocławiu jest 19 stopni, a w Krakowie 21 stopnie. Warunki pogodowe są zróżnicowane. W Warszawie oraz w Rzeszowie występują opady deszczu. Natomiast na wschodzie kraju w Suwałkach termometry wskazują 16 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Niech twoi znajomi wreszcie usłyszą cię tam, gdzie cię nie wyciszą. Zadzwoń 22 602 0068 i powiedz, co ci leży na sercu albo na wątrobie.

Chcesz kogoś publicznie uściskać? Zrób to u nas. Czekamy pod numerem 22 602 0068. 22 602 0068.

To teraz o tym, jak nas śledzą w internetach i o magicznej pelerynie niewidce, czyli trybie incognito, który, spoiler, nie działa. Testowałem to na sobie. Ostatnio kupowałem mikrofon. No i oczywiście internet obsypał mnie reklamami. I nie mikrofonów, tacy głupi to oni już nie są. Dostałem wszystko, co do mikrofonu może się przydać. Albo kompletnie nie. Jak to działa? Magii nie ma. Jest jedno magiczne słowo – sygnały. Kupujesz coś, nawet w incognito, i takie na przykład gogle i tak się dowie, że to ty. Mają adres IP, przeglądarkę, telefon na Androidzie, do tego analizę zachowania i choćbyś chciał się ukryć, algorytm powie – o, to ten sam gościu, tylko dziś jakoś śmiesznie się chowa. Ot i cała nasza prywatność w internecie. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury od 16 do 21 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda przy temperaturze około 18 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu, termometry wskazują 17 stopni. Na południu odnotowano wyższe wartości. We Wrocławiu jest 19 stopni, a w Krakowie 21 stopnie. Warunki pogodowe są zróżnicowane. W Warszawie oraz w Rzeszowie występują opady deszczu. Natomiast na wschodzie kraju w Suwałkach termometry wskazują 16 stopni Celsjusza.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 11, pora na sobotnie wydanie godziny pełnej klasycznych hitów. Zapraszam.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy granice Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To trzy zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. Cztery linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Druh Ochotniczej Straży Pożarnej z Polski uratował życie kobiecie tonącej na wyspie Vis w Chorwacji. Ratownik pomógł poszkodowanej po wyciągnięciu jej z wody i przeprowadził niezbędną resuscytację krążeniowo-oddechową. Kobieta po przywróceniu oddechu została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w mieście Splitsvita. W kontekście działań wojennych na Ukrainie coraz częściej wykorzystywane są przez Rosjan pociski balistyczne. Ataki tymi środkami utrudniają skuteczną obronę ze względu na dużą prędkość rakiet oraz bardzo krótki czas na reakcję po ich wykryciu. Przy ograniczonej liczbie dostępnych środków przechwytujących, systemy Patriot pozostają jednym z niewielu efektywnych sposobów ochrony. Eksperci zwracają uwagę na wyczerpujące się zapasy amunicji i sugerują, aby Ukraina rozważyła alternatywne strategie zamiast skupiania się wyłącznie na przechwytywaniu rakiet. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję MU. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne Tkwinot. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Poznaniu, panuje sucha pogoda przy słabym wietrze i temperaturach oscylujących wokół 20 stopni Celsjusza. W południowej części kraju, szczególnie w Krakowie i Rzeszowie, występują opady. W Rzeszowie deszcz pada intensywnie. Stolica również zmaga się z opadami przy umiarkowanym wietrze. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Jest po 13, co może oznaczać tylko jedno. W moje Radio 24 rozpoczynamy 3 godziny z waszymi pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj dedykację, wybierz utwór. Resztę zostaw mnie.
1: Zapukał do drzwi moich pług. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami.

Chcesz pozdrowić byłą, szefa albo teściową? Nie oceniamy. Zadzwoń 22 602 0068 i wyładuj swoje emocje na naszej antenie. 22 602 0068.

Masz kogoś, o kim właśnie myślisz? Zrób mu radiową niespodziankę. Zadzwoń 22 602 00 68 i nagraj dedykację. 22 602 00 68.

Zamiast stosować gotowe chemiczne odświeżacze powietrza w łazience, warto sięgnąć po sprawdzone domowe rozwiązania. No i znalazłem takie domowe, sprawdzone rozwiązanie typu homemade spa. Otóż mówią, że trzeba użyć surowego ryżu, bo od dawna wiadomo, że ryż pochłania część wilgoci. Ponoć pochłania także no, część brzydkich zapachów, zwłaszcza jeśli wymieszamy go z ulubionym olejkiem eterycznym. Pomaga też na drogi oddechowe. Jestem strasznie ciekawy, czy wy stosowaliście kiedyś takie domowe triki. Jeżeli tak, podzielcie się z nami waszymi sposobami, na przykład na Facebooku Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury od 18 do 23 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda przy słabym wietrze. W centrum Polski, w okolicach Poznania, również utrzymuje się sucha aura. Zmiany pogodowe obserwujemy w Warszawie oraz Krakowie, gdzie występuje deszcz, natomiast w Rzeszowie pada intensywnie. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1023 hektopaskale.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
6: O

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przebywa w Serbii, gdzie odbywa swoją pierwszą oficjalną wizytę od rozpoczęcia prezydentury oraz rosyjskiej inwazji. Podczas spotkania z serbskim odpowiednikiem Aleksandarem Vučićem prezydent Serbii podkreślił, że jego kraj nie zamierza dołączyć do sankcji wobec Rosji. W ramach wizyty przewidziano podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy w obszarze zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności. PIMTU. W Bułgarii doszło do wybuchu drona w pobliżu granicy z Rumunią, w bliskim sąsiedztwie stacji kompresorowej gazociągu transbałkańskiego ANTU. Premier Rumen Radev poinformował, że dron eksplodował około 100 metrów w głąb terytorium Bułgarii. Zdarzenie nie spowodowało ofiar ani uszkodzeń infrastruktury. Po incydencie podjęto decyzję o przeniesieniu personelu Straży Granicznej oraz specjalistycznego sprzętu do wykrywania i zwalczania dronów z granicy z Turcją na granicę z Rumunią. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 19 do 21 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w okolicach Poznania i Wrocławia, również jest sucho, a termometry wskazują wartości między 20 a 22 stopniami. Z kolei w Warszawie oraz Krakowie występują opady deszczu. Najwyższa temperatura odnotowana została w Rzeszowie, gdzie jest 24 stopnie Celsjusza, choć towarzyszą jej intensywne opady. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1023 hektopaskali.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 14, słuchasz moje Radio 24. Po 14 jeszcze przez 2 godziny możecie wybierać piosenki na naszą antenę. Warto także dołączyć swoją dedykację. 22 602 0068.

Zdrowe odżywianie nie musi być drogie ani skomplikowane. Pełnowartościowe posiłki da się skomponować z tanich produktów dostępnych w każdym sklepie. Świetnym przykładem jest maślanka. Idealna jako przekąska albo element zdrowego śniadania, zwłaszcza dla seniorów. Maślanka pomaga utrzymać cholesterol w normie, wspiera mikroflorę jelit, zawiera dużo potasu i witaminy B. To co? Ja wracając do domu kupię rodzicom maślankę. Chociaż ojciec to pewnie wolałby whisky. Aha, sponsorem nie jest żadna mleczarnia, ta no bo skąd.

Deadline'y, kole, raporty, a zrób sobie wreszcie przerwę od Excela. Zadzwoń 22 602 0068 i wrzuć na antenę coś, co postawi całe biuro na nogi. Wybierz numer, wybierz kawałek, a my go gramy szybciej, niż dostaniesz feedback z góry. 22 602 0068.

tu moje Radio 24. Ciekawostka z kategorii niby wiemy, ale nie do końca. Najczęściej powtarzane zdanie dorosłych ludzi to nie mam czasu. Tymczasem statystycznie nigdy nie mieliśmy go więcej. Skrócone dojazdy, automaty, aplikacje, wszystko na już, a mimo to czasu ciągle brakuje. Może więc problemem nie jest czas, może problemem jest to, na co go oddajemy. Wracamy do muzyki.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperatury między 19 a 21 stopniami Celsjusza przy suchym niebie. W zachodniej Polsce, w okolicach Gorzawa i Wrocławia, termometry wskazują na 20 do 22 stopni Celsjusza. Zmiany pogodowe obserwujemy na południu oraz wschodzie kraju. W Krakowie i Rzeszowie występują opady deszczu przy temperaturze od 24 stopni Celsjusza. W Warszawie również pada, a termometry wskazują 21 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Aleksander Kwaśniewski został wybrany przez największy odsetek respondentów za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, uzyskując 44,7% głosu. W grupie wyborców koalicji rządzącej najwięcej osób wskazało Aleksandra Kwaśniewskiego Kętoi. Tymczasem wśród wyborców opozycji Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński oraz Karol Nawrocki otrzymali tyle samo głosu. Wyborcy Konfederacji w większości uznali, że żaden prezydent po 1989 roku nie był najlepszy. Wołodymyr Zełenski odbywa pierwszą oficjalną wizytę w Serbii od początku swojej prezydentury i rosyjskiej inwazji. Prezydent Ukrainy spotkał się ze swoim odpowiednikiem, Aleksandarem Vučićem. Miejscowość przed spotkaniem lider Serbii podkreślił, że jego kraj nie zamierza dołączyć do sankcji wobec Rosji. W ramach wizyty przewidziano podpisanie memorandum dotyczącego współpracy w dziedzinie zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Ten-ton-ton. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 20 do 22 stopni Celsjusza przy suchym powietrzu. W stolicy Warszawie termometr pokazuje 21 stopni Celsjusza, jednak towarzyszą jej opady deszczu oraz dość silny wiatr. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi odpowiednio 24 i 23 stopnie Celsjusza, przy czym w Rzeszowie odnotowano intensywne opady. W Suwałkach jest nieco chłodniej, termometr wskazuje 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1023 hektopaskale.
1: To jest Moje Radio 24.

a po 15 w moje Radio 24 jeszcze przez godzinę wasze muzyczne pozdrowienia i dedykacje. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, zostawić nam głosówkę i wybrać piosenkę. Zachęcam!

o 12:30 i 10:30. Tyle, że wieczorem zaglądamy tam, gdzie zwykle się nie zagląda. Mazowsze w 2 minuty. Krótko, ale treściwie. Sprawdź koniecznie Włącz Moje Radio 24.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

słuchacz moje Radio 24, cytryna. Wszyscy wiedzą, że zdrowa witamina C do herbaty, klasyka, ale kiszona cytryna? Okazuje się, że tak. Kiszone cytryny to świetny przykład

Słuchasz moje Radio 24? Delikatnie przypomnę, że możesz sprawić komuś bliskiemu małą przyjemność w kilkanaście sekund. Zadzwoń 22 602 0068 i nagraj pozdrowienia. Wybierz też twoją piosenkę. Resztę zostaw nam. 22 602 0068.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy i zachodzie kraju, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Gorzowa, panuje sucha pogoda przy temperaturach między 20 a 22 stopniami Celsjusza. W centrum Polski, w Poznaniu, również jest sucho pontu. Zmienniejsza sytuacja występuje w Warszawie, gdzie przy 21 stopniach towarzyszą nam opady i dość silny wiatr. Na południu kraju we Wrocławiu panuje sucha pogoda, natomiast w Krakowie oraz Rzeszowie występują opady deszczu. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowujemy 18 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1023 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Aleksander Kwaśniewski został wybrany przez największy odsetek respondentów za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, uzyskując 44,7% głosu. W grupie wyborców koalicji rządzącej najwięcej osób wskazało Aleksandra Kwaśniewskiego Kętoi. Tymczasem wśród wyborców opozycji Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński oraz Karol Nawrocki otrzymali tyle samo głosu. Wyborcy Konfederacji w większości uznali, że żaden prezydent po 1989 roku nie był najlepszy. Wołodymyr Zełenski odbywa pierwszą oficjalną wizytę w Serbii od początku swojej prezydentury i rosyjskiej inwazji. Prezydent Ukrainy spotkał się ze swoim odpowiednikiem, Aleksandarem Vučićem. Miejscowość przed spotkaniem lider Serbii podkreślił, że jego kraj nie zamierza dołączyć do sankcji wobec Rosji. W ramach wizyty przewidziano podpisanie memorandum dotyczącego współpracy w dziedzinie zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję IA. W północnej i zachodniej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie, panuje sucha pogoda z temperaturami oscylującymi między 20 a 22 stopniami Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnych regionach, w okolicach Poznania i Wrocławia, termometry wskazują na 22 do 23 stopni Celsjusza. Warunki są znacznie bardziej zmienne na południu i wschodzie kraju. W Rzeszowie odnotowujemy intensywne opady deszczu przy temperaturze 24 stopni. Natomiast w Krakowie oraz Warszawie występuje deszcz i silniejszy wiatr. W Suwałkach temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Po 16 w mojej Radio 24 robimy wszystko, żeby umilić Wam czas powrotu do domu lub wyjazdu w dalszą podróż. Jeśli jesteście w aucie, pamiętajcie, żeby moje Radio 24 pozostało z Wami.

Pamiętacie taki serial, kreskówkę, Było sobie życie, najlepsza lekcja biologii ever. To z niej w wieku, powiedzmy, mało dojrzałym, dowiedzieliśmy się, że krwinki są czerwone i białe. Do dziś już nie wiem, czy one naprawdę ze sobą gadają. Serial tłumaczył też genialnie, co robi wątroba, jak działa trawienie i oddychanie. A potem przyszły studia i człowiek postanowił tę wątrobę trochę postres testować. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio internet podrzucił mi walaszkowaną wersję Było sobie życie. Tego się już nie da odzobaczyć. Znajdźcie sami na YouTubie, ale ostrzegam, to jest tylko dla odważnych.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S52 w okolicach Cieszyna lokalnie wyłączony jest pas awaryjny lub prawy pas ruchu. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Wschód zamknięty jest MOP Zamiechów oraz wyłączony został pas wyłączania i włączania po lewej stronie w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Muzyka, historia i klimat, wszystko w jednym miejscu. Odwiedź moje radio24.pl, zobacz, jak wygląda nasza ramówka i wybierz coś dla siebie. Zapraszam serdecznie.

Gęste, lśniące i nienapuszone. Któż nie marzy o pięknych i zdrowych włosach? No ja to nie wiem, bo mi trochę za kola lecą, szczerze mówiąc, ale maskuję. Zmierzam jednak do tego, że pojawiły się informacje, że zwykłe bawełniane ręczniki to już powoli są passé, jeżeli chodzi o wycieranie włosów przynajmniej, a już zwłaszcza u kobiet. Coraz mniej z was, drogie panie, ponoć po nie sięga. Tak więc ja się zastanawiam, bo czytał tutaj te informacji do końca chyba nie będę. Czym tu się w takim razie wycierać? Ręcznikiem papierowym? Liściem kapusty?

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24. Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, panuje sucha aura przy temperaturze od 20 do 22 stopni Celsjusza. Warunki są podobne w zachodniej Polsce oraz w centrum, w tym w Poznaniu i Wrocławiu, gdzie termometry wskazują około 22-23 stopni. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowano temperaturę 24 stopni Celsjusza, jednak towarzyszą jej opady deszczu. W Warszawie panuje deszcz oraz dość silny wiatr przy temperaturze 21 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali. Kanto?

0: wartościowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Oto najnowsze informacje w serwisie Moje Radio 24 Mentenie. Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaatakowała polityków polskich, określając prezydenta Karola Nawrockiego oraz Radosława Sikorskiego mianem rusofobu. Radosław Sikorski odpowiedział na te oskarżenia, argumentując, że rzeczniczka rosyjska jest w błędzie. W swojej wypowiedzi przytoczył fragmenty wystąpienia z forum ONS, w którym punktował rosyjską propagandę oraz przypominał o historycznych inwazjach Rosji. Z kolei Polski, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór odparł zarzuty Marii Zacharowej, przedstawiając porównania między Polską a Rosją i wskazując na fakt, że to Rosja atakuje swoich sąsiadów. W kwestii prognoz pogody w nadchodzący weekend przewiduje się stabilniejsze warunki atmosferyczne oraz niższe temperatury. Jednak w poniedziałek mieszkańcy zachodniej i centralnej części kraju muszą przygotować się na burzę oraz upał, który może osiągnąć 33 stopnie Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące wysokich temperatur dla zachodniej części Polski na niedzielę oraz poniedziałek. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi od 20 do 22 stopni Celsjusza przy suchym niebie. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Wrocławiu, panuje podobna aura. Z kolei na południu i wschodniej części Polski, w Krakowie i Rzeszowie, występują opady deszczu przy temperaturach od 23 do 25 stopni Celsjusza. W Warszawie również odnotowano opady.

Tak sobie siedzę, wybierając piosenki do moje Radio 24, no i czasami zerkam do internetu. Zerkam i aż mnie oczy bolą. 47-letnia woźniak Starak ogłosiła radosną nowinę. Ciekawe jaką, bo chyba święta Bożego Narodzenia i radosna nowina to już była. Oprócz tego Rafał Sonik znów zostanie ojcem, a Kurdej Szatan pokazała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Nie wiem, czy oni chcą, żebym ja to w jakiś sposób może połączył. Ciężko powiedzieć. Ciężko ma też Marcin Prokop, który wywołał poruszenie. I wiecie co? Ja tych nagłówków chyba klikał nie będę. Zostańcie z moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Przemyśl do przejścia granicznego w Korczowej, trwa remont nawierzchni. Pojazdy ciężarowe o masie powyżej 3,5 ton muszą skorzystać z wyznaczonego objazdu przez drogi K57 oraz K94. Na autostradzie A6 na przejściu granicznym Kołbaskowo-Pomelen mogą wystąpić utrudnienia spowodowane kontrolami granicznymi oraz możliwe zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Mały plecak zamiast dużej walizki i zero stresu na lotnisku. Coraz więcej osób podróżuje tylko z bagażem podręcznym, ale pakowanie takiej torby bywa wyzwaniem. Oczywiście są nawet YouTube'owi specjaliści, którzy pokazują, jak spakować bagaż podróżny. Ja czasem latam. Kiedyś latałem więcej i powiem wam, że to, co się dzieje z bagażem podręcznym, zwłaszcza w tych takich tanich liniach typu powietrzny bus, przechodziło, przechodzi i przechodzić będzie ludzkie pojęcie. Ja myślę, że oni niedługo będą doliczać za dodatkowy

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda z temperaturami od 20 do 23 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Wrocławiu, również utrzymuje się sucha aura. Warunki są gorsze na południu i wschodnim pasie kraju. W Krakowie oraz Rzeszowie występują opady deszczu, a w Warszawie również pada. W Suwałkach odnotowano obecnie 20 stopni Celsjusza przy suchej pogodzie.

0: pościelowe. Piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję w sprawie Telewizji Republiki, żądając utraty zwolnienia abonamentu RTT Fiserii. Ze względu na kwestie waloryzacyjne, w wiadomościach międzynarodowych informujemy o incydencie u wybrzeży Omanu, gdzie statek został trafiony nieznanym pociskiem miejscowości, doszło na nim do pożaru, który udało się opanować, a załoga statku jest bezpieczna. Jednocześnie Oman i Iran prowadzą konstruktywne oraz pozytywne rozmowy dotyczące ustanowienia nowego toru żeglugowego przez cieśninę Ormuz. Oba państwa zatwierdziły już współrzędne nowej trasy wodnej, jednak ostateczne otwarcie cieśniny będzie zależało od działań podjętych przez Stany Zjednoczone. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski panuje sucha aura. W Gdańsku termometr wskazuje 20 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie i Poznaniu odnotowujemy 22 stopnie. We Wrocławiu oraz w Gorzu temperatura wynosi 23 stopnie. Sytuacja zmienia się w południowej i wschodniej części kraju, gdzie występuje opad deszczu. W Warszawie termometry pokazują 21 stopni, w Krakowie 24 stopnie, a w Rzeszowie, gdzie opady są szczególnie intensywne, odnotowujemy również 24 stopnie. W Suwałkach temperatura wynosi obecnie 19 stopni. Kmuci. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1022 hektopaskale.
1: To jest Moje Radio 24.

Sobota 18, ach, tak naprawdę to niewiele się człowiekowi chce. No i niewiele trzeba. Z serdecznymi, leniwymi pozdrowieniami. Zostańcie z nami.

o 11 od poniedziałku do niedzieli. Cofamy się do najlepszych lat muzyki. Same klasyczne hity, jeden za drugim. Koniecznie włącz i posłuchaj.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S61 na odcinku Suwałki-Budzisko występują nierówności jezdni w lewym pasie ruchu. Na drodze TK10 w rejonie przejścia granicznego Lubieszyn-Linken mogą wystąpić zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Ciekawi mnie, czy ktoś z was jest posiadaczem działki, na przykład takiej na RODOS. Otóż jest pewne ostrzeżenie. Niektóre uprawiane tam rośliny mogą spowodować poważne kłopoty. Należą one do grupy zwanej IGO i prawdopodobnie chodzi o rośliny inwazyjne. Posiadanie takich na działkach jest nielegalne, a kary sięgają 500 000 zł albo nawet 5 lat więzienia. To więzienie, to ja się domyślam chyba za jaką roślinę. Taką pięciopalczastą, to się czasami suszy. No i oczywiście

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, odnotowujemy temperaturę między 20 a 22 stopniami Celsjusza przy słabym wietrze i suchych warunkach. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, sytuacja jest podobna. Panuje sucha aura i temperatura około 23 stopni. Warunki zmieniają się na południu i w centrum Entu. W Warszawie oraz Krakowie występuje opad deszczu przy umiarkowanym wietrze. W Rzeszowie opady są intensywne. Na pozostałych obszarach, w tym we Wrocławiu i Suwałkach, jest sucho, a temperatura wynosi od 19 do 23 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto serwis informacyjny Moje Radio 24 BMW. Na lotnisku w Lipsku wykryto uzbrojonego drona znajdującego się w pobliżu samolotu Ponto. Rosyjskie władze zareagowały na to zdarzenie, określając je mianem zaaranżowanej prowokacji. Podobne sytuacje wystąpiły na Łotwie przy granicy z Federacją Rosyjską, gdzie siły NATO zestrzelały drony, co doprowadziło do ogłoszenia alarmów powietrznych. W kwestii wsparcia dla Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził zawarcie umów z państwem amerykańskim na comiesięczne dostawy pocisków do systemu Patriot. Przywódca Ukrainy zaznaczył jednocześnie, że obecne zapasy nie wystarczają do zapewnienia pełnej ochrony kraju. Zełenski poinformował również, że w roku 2026 Ukraina otrzyma mniej pocisków niż w poprzednich latach. Kijów prowadzi obecnie rozmowy z Polską, Niemcami oraz państwami skandynawskimi w celu uzyskania dodatkowej pomocy w zakresie dostaw uzbrojenia. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, odnotowujemy temperaturę między 20 a 22 stopniami Celsjusza przy słabym wietrze i suchych warunkach. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, sytuacja jest podobna. Panuje sucha aura i temperatura około 23 stopni. Warunki zmieniają się na południu i w centrum Entu. W Warszawie oraz Krakowie występuje opad deszczu przy umiarkowanym wietrze. W Rzeszowie opady są intensywne. Na pozostałych obszarach, w tym we Wrocławiu i Suwałkach, jest sucho, a temperatura wynosi od 19 do 23 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: ma dobrze. W 2 minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagożdżonem na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.
3: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki. Niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin równiny radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem. Mazowsze.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny zatopiony w zieleni przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje trzeci rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto serwis informacyjny Moje Radio 24 BMW. Na lotnisku w Lipsku wykryto uzbrojonego drona, znajdującego się w pobliżu samolotu Ponto. Rosyjskie władze zareagowały na to zdarzenie, określając je mianem zaaranżowanej prowokacji. Podobne sytuacje wystąpiły na Łotwie przy granicy z Federacją Rosyjską, gdzie siły NATO zestrzelały drony, co doprowadziło do ogłoszenia alarmów powietrznych. W kwestii wsparcia dla Ukrainy, prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził zawarcie umów z państwem amerykańskim na comiesięczne dostawy pocisków do systemu Patriot. Przywódca Ukrainy zaznaczył jednocześnie, że obecne zapasy nie wystarczają do zapewnienia pełnej ochrony kraju. Zełenski poinformował również, że w roku 2026 Ukraina otrzyma mniej pocisków niż w poprzednich latach. Kijów prowadzi obecnie rozmowy z Polską, Niemcami oraz państwami skandynawskimi w celu uzyskania dodatkowej pomocy w zakresie dostaw uzbrojenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku, odnotowano 19 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W Szczecinie, Poznaniu oraz we Wrocławiu temperatura wynosi od 22 do 23 stopni Celsjusza i jest sucho. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, występują opady deszczu przy temperaturach odpowiednio 23 i 22 stopnie Celsjusza. W Warszawie również pada, gdzie termometr wskazuje 21 stopni Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi obecnie 17 stopni Celsjusza.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 20. Słuchasz moje Radio 24. Przed nami kolejne historie specjalnie wybranych dla Was piosenek.

0: Ma zawsze. W dwie minuty. Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry odżywu ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz, idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odżywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma odżywu w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odżywu z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odżywu to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Twój głos.
1: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
3: Pozdrowienia dla moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

0: Gdzie
1: lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy industrialny sznyt i ślady wielkiej historii, z drugiej żywa zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.
3: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż 2 stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego Guilty Pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie AD4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Pleit, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze, dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3030, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy. Jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje. Wypijmy za to.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja z Przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W Moje Radio 24, hej i przyjaciele. Dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

0: do. Now you do.
1: Historia jednej piosenki.
2: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Ridla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Ridla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Ridel nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Ridla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W mojej Radio 24 Whisky Jam.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.
2: Now let go of everything I've ever.

0: jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś. Jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz moje Radio 24.

0: samej samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał. Pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rodaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Bożyna.